Tuo bangana ya itwa taloka erimukwama utwa tikaye neria salubalu bershapu sabola omomeni omoshondwala omonzala nomobitwe kererabyosi ebe kaserera okumuri mushitani.